Puni wafusto opu, walipuishi la shimama, kompare zone takwaba, walipopo katenkama, fusto puni wafusto opu, walipuishi la shimama.